Sława Jezusu Chrystu! Na naszych zegarach mamy już po godzinie 16, a to oznacza początek dzisiejszej piątkowej audycji. A dziś przy mikrofonie wita się z Państwem bardzo serdecznie Katarzyna Waśkowska. Za chwilę zapoznamy się z planem dzisiejszej audycji, a tymczasem zapraszam Państwa na przerwę muzyczną.

Znajdujemy się na falach Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Nadszedł czas, aby przedstawić szczegółowy plan naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę kalendarium czytania z Pisma Świętego oraz słowo duchowego pouczenia do fragmentu Ewangelii. Następnie o świętym Łukaszu Wojno-Jasienieckim opowie ojciec Mariusz Synak. Punktualnie o godzinie 17 wiadomości, a po nich żywoty świętych oraz kolejny fragment książki. Następnie powtórka programu Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe Podlasie. Około godziny 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Łukasza Wojno-Jasienieckiego. Po akafiście wysłuchamy audycji przygotowanej przez dzieci z niepublicznej szkoły świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości, a po niej o jubileuszu 30-lecia prawosławnego ośrodka Eleos porozmawiamy z jego dyrektorem, ojcem Rodionem Kondraciukiem. Zwieńczeniem dzisiejszej audycji będą modlitwy wieczorne około godziny 20:40. Drodzy słuchacze, tak właśnie prezentuje się ramówka dzisiejszej audycji. Przed nami wiele ciekawych materiałów oraz najpiękniejsza muzyka cyrkiewna. Zachęcamy do spędzenia tego wieczoru z nami do godziny 21:00.

Mamy dziś piątek, 12 czerwca według nowego stylu. W sposób szczególny matka Cerkiew wspomina dziś świętego Izaaka, wyznawcy z Dalmacji oraz świętego Baruama z Chutyni.

0: Już teraz zapraszam do wspólnego wsłuchania się w czytania z Pisma Świętego. Na dzień dzisiejszy Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment listu świętego apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 5, wersety od 17 do wersetu 2 z rozdziału 6 oraz fragment Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 9, wersety od 14 do 17. Zapraszamy do wysłuchania czytań biblijnych na antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Jeśli bowiem wskutek przestępstwa jednego śmierć królowała przez jednego, daleko więcej ci, co otrzymują obfitość łaski i daru i sprawiedliwości, królować będą w życiu przez jednego Jezusa Chrystusa. Przeto jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi potępienie, tak i przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi usprawiedliwienie życia. Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka grzesznikami stało się wielu, tak i przez posłuszeństwo jednego sprawiedliwymi stanie się wielu. Zakon zaś wszedł, aby obfitowało przestępstwo. Gdzie zaś obfitowało przestępstwo, obfitowała więcej łaska. Aby jak grzech królował w śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Cóż więc powiemy? Będziemy trwać w grzechu, aby obfitowała łaska? Uchowaj Boże, jeśli bowiem umarliśmy grzechowi, jakże jeszcze będziemy w nim żyć?

W owym czasie przychodzą do Jezusa uczniowie Jana, mówiąc: dlaczego i my, faryzeusze, pościmy często, a twoi uczniowie nie

0: Wino wylewa się i worki przepadają. Lecz wlewają młode wino do nowych worków i wtedy zachowa się jedno i drugie.
1: Gospodzie, sława Tobie.
2: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego. A już teraz ze słowem duchowego pouczenia zwróci się do nas ojciec Mirosław Filimoniuk, wikariusz parafii pod wezwaniem Świętego Ducha w Białymstoku.
3: Duchowe pouczenie.
4: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, Cerkiew Prawosławna w tej chwili przeżywa okres postu Piotrowego i dzisiejsze czytanie odnosi się do właśnie tego okresu, w którym znajdujemy się. Pytają Chrystusa faryzeusze, czemu Twoi uczniowie nie poszczą? A jakże mają pościć, kiedy mają oblubieńca? Jakże pościć wtedy, kiedy jest radość i wtedy, kiedy Zbawiciel jest wśród tych, którzy Go oczekują? Ale przyjdzie czas, kiedy Go nie będzie i wtedy będą pościć. I tak też właściwie się stało. Przygotowując się do każdego spotkania, przygotowujemy się na wielkie przyjęcie. Jeśli możemy to porównać do naszych świeckich zwyczajów, do życia codziennego, to kiedy mamy przyjąć gości, to sprzątamy mieszkanie, robimy zakupy, porządkujemy swoje życie, swój czas. Tak samo jest w życiu duchowym. Wtedy, kiedy zbliża się okres postu, wtedy rozpoczynamy porządki wewnątrz siebie, we własnej duszy. Sprzątamy własne mieszkanie, tam, gdzie zamieszkuje nasz duch, aby godnie i dostojnie wstąpić w okres święta, przeżywania tego święta. Chyba żaden z apostołów tak gorąco i tak żachliwie nie zachęcał do postów, jak w swoich pismach to czynią apostoł Piotr i apostoł Paweł. Post jest takim okresem, który różni się od zwykłego wyrzeczenia się tylko i wyłącznie pokarmów, tylko i wyłącznie zrezygnowania z przyjęć, spotkań, hucznych zabaw. To jest okres, który połączony powinien być z modlitwą, bo inaczej post będzie niczym innym jak tylko dietą wegetariańską, a taką wielu ludzi stara się utrzymać. Ale to nie jest post, podkreślam. Post to jest coś więcej niż tylko powstrzymanie się od pokarmów. I wielu ludzi przeżywa swoje problemy emocjonalne w dzisiejszym świecie. Niedawno słyszałem o wynikach badań, które były przeprowadzone w ośrodkach dla narkomanów w Holandii. Najlepsze efekty resocjalizacji mają ci, którzy korzystają z pomocy, jaką daje im pomoc duchowa. Pomoc, która jest organizowana w ośrodkach chrześcijańskich. Coś w tym jest. Rzeczywiście, bo człowiek, który pości, człowiek, który żyje dla Chrystusa i z Chrystusem, wie, że jest świątynią ducha, jego ciało jest świątynią Ducha Świętego. I on tej świątyni nie może zbezcześcić, zniszczyć, zniweczyć cały trud Boży, który Bóg wniósł, aby on mógł żyć

by miał życie wieczne. A więc jeśli jest tak wiele dzisiaj w świecie osób, które uzależniają się od różnych środków, od narkotyków, od alkoholu, od tytoniu, post dla nich jest szansą na to, aby wyrwać się ze swojej słabości, ze swego grzechu i aby zjednoczyć się z Chrystusem. Dlatego dla mnie post jest okresem błogosławionym. Okresem, kiedy szczególnie odczuwam radość z tego, że mogę coś dać dla Boga, że mogę poświęcić Jemu cząstkę mego życia. Wiem, że cerkiew prawosławna, jak młodzi ludzie powtarzają, ma wiele postów, tak ciężko jest i trudno w dzisiejszym świecie, ale może właśnie dlatego warto, bo wtedy odczuwamy, ile jesteśmy warci, ile daliśmy dla Boga, ile poświęciliśmy z wyrzeczeń, aby osiągnąć doskonałość, doskonałość, do której jesteśmy powołani, albowiem Chrystus mówił: bądźcie więc doskonali, jak Ojciec wasz niebieski.

Za nami słowo duchowego pouczenia, które wygłosił ojciec Mirosław Filimoniuk, wikariusz parafii pod wezwaniem Świętego Ducha w Białymstoku. A już za chwilę o świętym Łukaszu Wojno-Jasienickim opowie ojciec Mariusz Synak.

Duchowni podkreślają, że coraz większa popularność świętego Łukasza, zwanego biskupem chirurgiem, wynika z tego, że to święty naszych czasów, bowiem zmarł on w roku 1961. Jest to postać bardzo ciekawa ze względu na swoją historię. Realizował on jednocześnie dwa powołania, lekarza i kapłana, człowieka nauki i człowieka wiary. Święty wyznawca Łukasz Wojno-Jasieniecki jest patronem wszystkich lekarzy, a w szczególności chirurgów, neurochirurgów, ortopedów oraz lekarzy anestezjologów. Więcej na temat tego świętego opowie ojciec Mariusz Synak, proboszcz parafii prawosławnej w Słupsku.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Dziś druga część cyklu audycji o współczesnym świętym Kościoła Prawosławnego, profesorze, chirurgu, arcybiskupie Łukaszu Wojno-Jasienieckim. Dzięki pierwszemu spotkaniu sporo już o nim wiemy. Znamy częściowo jego losy. Studenta, lekarza, małżonka, ojca czworga dzieci. W końcu staliśmy się świadkami rodzinnej tragedii i pełnej napięcia decyzji młodego wdowca o przyjęciu święceń kapłańskich w trudnym rosyjskim roku 1921. Natomiast nie wiemy jeszcze, jaki był on sam, jak wyglądał, jak postrzegali go inni. Zerknijmy do materiałów archiwalnych. Oczywiście stosuję tu pewną metaforę, gdyż radio, z całym szacunkiem do niego, nie jest w stanie przekazać obrazu. Pozostaje bardzo plastyczny obraz, jaki przekazuje nam pierwszy badacz dziejów świętego Łukasza, Mark Popowski, przeprowadzający z naszym bohaterem wywiad w roku 1957, a więc na 4 lata przed śmiercią arcybiskupa. Pisze tak. Łukasz był wysoki, masywny. Siwe włosy opadały mu na plecy rzadkimi warkoczykami. Starość zeszpeciła mu twarz, sylwetkę, nawet chód arcybiskupa i tylko czoło, białe, wypukłe, o pięknym kształcie, nie poddało się niszczącemu upływowi czasu. Czoło i duże, surowo spoglądające szare oczy, oto wszystko to, co przybliżało go do znanych mi wspaniałych portretów z lat 20. i 30. Przywitałem, wspomina dalej Popowski, gospodarza domu. Odwrócił głowę na mój głos, lecz jego spojrzenie minęło mnie. Władyka był niewidomy. 15 lat upłynęło od tego wydarzenia, lecz dokładnie pamiętam wrażenie, jakie odniosłem w chwili spotkania. Ten bardzo stary człowiek budził nie litość i współczucie, lecz pełne szacunku i zadziwienie. Za leciwymi szatami starości można było odgadnąć nietuzinkową osobowość. Głos, kłócąc się ze starczym wyglądem, zabrzmiał basowo, wyraziście i wcale nie słabo. I rzeczywiście, zachowane na taśmie magnetofonowej nagrania kazań władyki potwierdzają te słowa. Niski głos hierarchii brzmi stanowczo, zdecydowanie i silnie. We wspomnieniach jednego z kolegów lekarzy pracujących w Taszkencie pod kierownictwem naszego bohatera znajdujemy następujący opis. Jasieniecki był wysokiego wzrostu, szeroki w klatce, silny. Surowy, o podzielnej uwadze, nie miał zwyczaju krzyczeć. Ale ton, jakim się posługiwał, musiał budzić szacunek, podobnie zresztą jak bezkompromisowość i zdecydowanie. Wspomniany kolega medyk zauważył ciekawą rzecz. Nie wiem, czy Wojno z Ambony często głosił podstawową cnotę chrześcijańską, pokorę. Co dotyczy samego Wojno, to w jego charakterze nie było ani na jotę chrześcijańskiej pokory. Jeśli było trzeba, sama po sobie przejawiała się u niego ludzka duma. Duma świadoma, duma z powodu swojej zadziwiająco precyzyjnej profesji, rozległości i wszechstronności własnej wiedzy, duma z powodu talentu i niewątpliwej odwagi. Te atuty, wygląd, głos, cechy charakteru, pozycja społeczna i osobisty autorytet pozwalały mu nie tylko prowadzić rozmowy na trudne tematy, ale też odnosić zwycięstwa w sprawach, przynajmniej w tamtych czasach, z góry skazanych na niepowodzenie. Oto jedna z takich spraw, nazwijmy ją bitwą o ikonę. Na sali operacyjnej Taszkenckiego Szpitala już od wielu lat wisiała ikona Matki Bożej, przed którą chirurg miał zwyczaj żegnać się przed planowaną operacją. Zwyczaj był wprowadzony na tyle dawno i praktykowany na tyle często, że lekarze niewierzący przestali zwracać na to uwagę, a wierzący medycy uważali to za sprawę zupełnie zwyczajną. Ale nowe czasy niosły ze sobą nową ideologię, w której nie było miejsca dla, jak mówiono, burżuazyjnych, ciemnych przeżytków. Jedna z państwowych komisji odwiedzająca szpital na początku 1920 roku nakazała ikonę zdjąć, co też uczyniono. Walenty w odpowiedzi na ten krok opuścił lecznicę, zapowiadając, że wznowi pracę dopiero wtedy, gdy ikona wróci na miejsce. Komisja w obliczu tak zdecydowanej reakcji głównego chirurga próbowała znaleźć pewien kompromis, tłumacząc to następująco. Sala operacyjna jest przecież instytucją państwową. Kościół w naszym kraju jest oddzielony od państwa. Jeśli waszemu chirurgowi chce się modlić, niechże się modli. Nikt mu w tym nie przeszkadza, ale ikonę niech trzyma u siebie w domu. Mimo to nasz bohater swojej decyzji nie zmienił. Był do swych racji przekonany i nie miał zamiaru iść na kompromis. Nie wiemy, jak mogło się to skończyć dla opornego chirurga. A mimo wszystko ikona zawisła ponownie, dzięki nieco zabawnemu zbiegowi okoliczności. Powróciła tam na rozkaz znanego działacza partyjnego, którego wymagająca bezzwłocznej operacji żona domagała się, by zabieg wykonał tylko dyrektor szpitala. Ten z kolei, jak wiemy, zdecydowanie odmawiał przystąpienia do pracy. Kiedy komunista przekonał się o determinacji Walentego, dał słowo honoru, że jeśli chirurg podejmie się operacji, ikona wróci niezwłocznie na ścianę bloku. Tak też się stało. 3 lata później naczelny chirurg Taszkenckiego Szpitala, ksiądz Walenty, przypomnijmy 45-letni wówczas wdowiec, przyjął sakrę biskupią. Wszystko odbyło się w najgłębszej tajemnicy. Władze, świadome faktu, iż zgromadzenie diecezjalne zaakceptowało kandydaturę Wojno na jedną z taszkenckich katedr, nie spuszczały go z oka. Wiedziały również, że według prawa kanonicznego do wyświęcenia potrzebnych było kilku biskupów, więc hierarchowie znajdujący się na zesłaniu w Taszkencie byli obserwowani co jakiś czas izolowani. A mimo wszystko plan się powiódł. 23 maja 1923 roku do miasta przybył bardzo ciekawy człowiek. Zesłaniec, potomek starego książęcego rodu Rurykowiczów, arcybiskup Ufy Andrzej, książę Uchtomski. Zaakceptował wybór lokalnej społeczności i wydał tajne rozporządzenia. Posłuchajmy władyki Łukasza. Przyjechawszy do Taszkentu, arcybiskup Andrzej w tajemnicy postrzegł mnie do stanu zakonnego w mojej sypialni, nadając imię Łukasz w cześć ewangelisty i ikonografa Łukasza. Władyka Andrzej skierował mnicha Łukasza z listem polecającym do odległego Pędrzykętu, niedaleko Samarkandy, gdzie przebywali wówczas dwaj inni zesłani hierarchowie. Postępowanie arcybiskupa Andrzeja wydaje się na pierwszy rzut oka zagadkowe. Po cóż wysyłał ojca Łukasza do odległego Tadżykistanu? Otóż arcybiskup Andrzej i ojciec Łukasz, będąc świadomi zagrożenia ze strony władz, postanowili, że wyświęcenie nie może odbyć się w mieście. Dysponowali tylko jedną cerkwią i jakakolwiek próba wyświęcenia ojca Łukasza podczas liturgii mogła zostać przerwana przez obecnych na nabożeństwie agentów, a tym samym mogło to doprowadzić do aresztowania ich obu, co pokrzyżowałoby plany. Poza tym do kanonicznej hierotonii potrzebny był co najmniej jeszcze jeden, cieszący się pewną swobodą działań hierarcha. Jedynym wyjściem pozostawało wysłanie mnicha chirurga do miejsca, gdzie znajdowali się wierni patriarsze biskupi. Takim miastem był właśnie tadżycki Pędrzykent. Nadeszła środa 29 maja. Nasz kandydat na biskupa musiał działać w tajemnicy. Dla niepoznaki doktor wydał polecenia przygotowania w dniu następnym 4 operacji. Sam zaś z kilkoma zaufanymi towarzyszami wsiadł w pociąg zdążający północną nitką jedwabnego szlaku ku granicy z Persją, do oddalonej o 300 km Samarkandy. Do tego liczącego sobie 2,5 tysiąca lat miasta przybyli następnego dnia rano i od razu rozpoczęli poszukiwania woźnicy, który mógłby odwieźć ich do odległego o niecałe 100 km Pędrzykentu. To oznaczało nie tylko cały dzień jazdy powozem, ale przede wszystkim duże ryzyko napadu ze strony miejscowych rabusiów. Po żmudnych poszukiwaniach, jak z ulgą wspomina święty Łukasz, znalazł się jeden śmiałek, który zgodził się nas zawieźć. Atmosfera zagrożenia wymuszała pośpiech, który jest wyraźnie dostrzegalny w słowach, w jakich władyka Łukasz opisuje swą hierotonię. Hierarchowie Daniił i Wasilii powitali nas z miłością. Przeczytawszy list biskupa Andrzeja, postanowili wyznaczyć na następny dzień liturgię dla biskupiej hierotonii i bez chwili zwłoki. Pamiętajmy, że goście mają za sobą długą, męczącą podróż. Postanowili rozpocząć nabożeństwo wieczerni i juczni bez bicia w dzwony i przy zamkniętych drzwiach. Następnego ranka wszyscy udaliśmy się do cerkwi. Zamknęliśmy za sobą drzwi i nie dzwoniliśmy w dzwony, lecz od razu rozpoczęliśmy liturgię i na początku nabożeństwa dokonaliśmy hierotonii. A więc stało się. Pierwszy raz w życiu, powracając z cerkwi, władyka Łukasz usłyszał z ust wspomnianych biskupów oraz towarzyszącego im księdza święcickiego słowa, którymi wita się hierarchów. Ton despotin, ke archierea imon. Było to 31 maja 1923 roku.

Do Taszkentu powrócili szczęśliwie, a po 3 dniach Włodyka celebrował swe pierwsze arcypasterskie nabożeństwo. Na liturgii obecny był również arcybiskup Andrzej, zapewne gotów służyć braterską radą i pomocą. Następny tydzień minął w miarę spokojnie, ale nadeszła noc soboty na niedzielę 10 czerwca, kiedy to około godzin 23 Włodyka Łukasz szykował się do porannej, niedzielnej Eucharystii, czytając modlitwy przed przystąpieniem do świętych tajemnic. Modlitwę przerwał stuk do drzwi. To odziani w czarne skórzane kurtki funkcjonariusze GPU zjawili się, by przeszukać dom i aresztować nowego Włodykę. Zajęcie miejsca w czarnym kruku aresztanckim automobilu dało początek nowej drodze w życiu świętego Łukasza, który opisuje te wydarzenia z prostotą. W ten sposób rozpoczęło się 11 lat moich więzień i zesłań. Włodykę osadzono w pojedynczej celi w piwnicy GPU. Pierwsze przesłuchanie było zupełnie zdarne, jakie potem określił hierarcha. Pytali mnie o znajomości z zupełnie nieznanymi mi ludźmi, o których oczywiście nic nie wiedziałem. Kolejny raz na przesłuchanie doprowadzono go którejś nocy jeden ze znanych czekistów, najprawdopodobniej znany nam już Peters, starannie wypytując o poglądy i stosunek do władzy radzieckiej, usłyszawszy, że Łukasz zawsze uważał się za demokratę, zapytał biskupa wprost. Więc kim jesteście? Naszym przyjacielem czy wrogiem? Hamletowski dylemat za cenę życia lub śmierci. Bycie wrogiem skazywało aresztanta na klejmo wroga ludu i co za tym idzie zesłanie lub śmierć. Bycie przyjacielem zobowiązywało natomiast do kolaboracji. Jestem i waszym przyjacielem, i waszym wrogiem, odpowiedział Władyka. Jeśli nie byłbym chrześcijaninem, to prawdopodobnie zostałbym komunistą. Ale ponieważ rozpętaliście prześladowania chrześcijaństwa, więc dlatego, rzecz jasna, nie jestem waszym przyjacielem. Zwróćmy uwagę, że mimo sytuacji pozornie bez wyjścia, Władyce udaje się uniknąć otwartych sformułowań. Peters z braku dowodów poprzestał na izolację aresztanta w więzieniu, które w gruncie rzeczy nie było więzieniem, lecz naprędce przysposobionym na potrzeby systemu bezpieczeństwa wewnętrznego obszernym dziedzińcem z przylegającymi doń budynkami. Warunki Władyka miał nie najgorsze. Po początkowym umieszczeniu aresztanta w pojedynczym pomieszczeniu piwnicznym, jak wspominał, na jakiś czas pozostawili go w spokoju i z piwnicy przenieśli do innego, swobodniejszego pomieszczenia, pozwalając na spacery po wspomnianym dziedzińcu. W dodatku, jak wspomniał nasz bohater, naczelnik tej części więzienia, w której przebywałem, pozwolił mi dokończyć wspomniany rozdział pierwszej części zarysów chirurgii septycznej, będącej już wówczas na ukończeniu. Okazał się tak uprzejmy, że dał mi prawo pisania w swoim gabinecie po zakończeniu godzin urzędowania. Szybko ukończyłem pierwsze wydanie swojej książki. Na karcie tytułowej napisałem: biskup Łukasz, profesor Wojny Jasieniecki, zarysy chirurgii septycznej. W ten sposób ziściło się mistyczne i niepojęte Boże proroctwo o tej książce, które dotarło do mnie kilka lat wcześniej. Gdy ta książka zostanie napisana, będzie na niej widnieć imię biskupa. Więzienie, jak sam Władyka wspomina, trzymali go niedługo. W końcu uwolnili na jeden dzień, by przygotował się do wyjazdu do Moskwy na kolejne przesłuchanie. Rankiem, po modlitwie na mogile żony, udał się na dworzec i zajął miejsce w wagonie, o dziwo, nie aresztanckim, lecz pasażerskim. Pociąg jednak jeszcze przez 20 minut nie mógł odjechać. Jak się później okazało, kilkudziesięciu wiernych położyło się na tory w ostatnim akcie desperacji. Skład w końcu ruszył, uwożąc biskupa Łukasza do Moskwy, ale droga ta okazała się znacznie dalszą i dłuższą niż mógł przypuszczać. Trwała 5 miesięcy i zakończyła się dopiero we wschodniej Syberii. Choć raczej, jak uważał Władyka, dobiegła końca dopiero po 11 latach, gdzie zakończyło się trzecie, ostatnie zesłanie. My natomiast, znając już losy świętego wyznawcy, możemy powiedzieć, że jej kres nastał 11 czerwca 1961 roku, kwadrans przed 7 rano, kiedy to 84-letni święty Łukasz troszkę niespokojnie pooddychał, potem dwukrotnie westchnął, ledwo zauważalnie raz jeszcze i już było po wszystkim. Przed nami więzienia, przesłuchania, tortury, zesłania, dramaty i radości, nadzieje i gorycz tej niezwykłej postaci. Ale wszystko to już w następnej audycji. Żegnając się z wami, zapraszam na kolejną pogadankę o świętym arcybiskupie krymskim i symferopolskim Łukaszu. Do usłyszenia. Pozostańcie z Bogiem. Ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.

0: Radio Ortodoksja.
1: O świętym Łukaszu Wojno-Jasienieckim opowiadał ojciec Mariusz Synak, proboszcz parafii prawosławnej w Słupsku. A my, drodzy słuchacze, zbliżamy się powoli do godziny 17, dlatego już za moment na antenie Radio Ortodoksja, serwis informacyjny.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czym różni się kapłan z monasteru od kapłana, który nie jest w monasterze?
0: Odpowiada Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy.
2: Niczym się nie różni, tylko tym, że ten w monasterze jest mnichem, a ten poza monasterem jest kapłanem żonatym. Ideał kapłaństwa jest wyższy. Był taki sobór w Gangrze, który potępił tych, którzy uważali, że sakramenty sprawowane przez mnichów są bardziej ważne, są bardziej święte. I nawet ci, którzy szli do klasztoru nie dlatego, że chcieli i umiłowali życie monastyczne, ale dlatego, że na przykład odnosili się z pogardą do życia w małżeństwie, byli potępiani przez ten sobór. Także niczym się nie różni kapłan mnich od kapłana niemnicha. Ideał jest jeden. Nawet można powiedzieć, że bardzo często kapłan niemnich może w swoim życiu realizować bardziej ideał monastyczny, aniżeli kapłan mnich. Także ten ideał zarówno w małżeństwie, jak i w monastycyzmie jest jeden i ten sam.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 12 czerwca i 30 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś świętego Izaaka Wyznawcy z Dalmacji oraz świętego Barłaama z Chutyni. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o molebniu w intencji krwiodawców oraz o uroczystościach ku czci białostockiej ikony Matki Bożej. Parafia prawosławna świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku zaprasza na wspólną modlitwę w intencji krwiodawców. Molebień odbędzie się w katedrze świętego Mikołaja w niedzielę 14 czerwca o godzinie 17:30. Po wspólnej modlitwie zapraszamy na krótkie spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy świętego Mikołaja 5. Będzie to okazja, aby się poznać, zintegrować oraz wymienić doświadczeniami. Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy krwiodawców będą mogły porozmawiać z doświadczonymi już krwiodawcami i zadać nurtujące je pytania. Wydarzenie ma związek z obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy 14 czerwca 2026 roku. Jedenastego czerwca w białostockiej katedrze świętego Mikołaja odbyły się uroczystości ku czci białostockiej ikony Matki Bożej. W przeddzień święta Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański, odprawił nabożeństwo całonocnego czuwania. Głównej liturgii świątecznej przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej, biskup supraski. Uroczystości zakończyła procesja z białostocką ikoną Matki Bożej, po której biskup Andrzej podziękował tłumnie przybyłym wiernym i duchowieństwu za obecność, a proboszcz katedry świętego Mikołaja wyraził swoją wdzięczność biskupowi za przewodnictwo w boskiej liturgii. W wygłoszonej homilii biskup Andrzej podkreślił szczególne znaczenie Bogu Rodzicy jako opiekunki wiernych i orędowniczki przed Bogiem. W swoim kazaniu przypomniał historię cudownego wizerunku oraz jego rolę w życiu duchowym mieszkańców Białegostoku i całego regionu. Hierarcha zachęcał wiernych do modlitwy, umacniania wiary, zachowywania jedności oraz naśladowania pokory i posłuszeństwa Matki Bożej.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej stacji radiowej w Polsce. Minęła już godzina 17, a tym samym za nami pierwsza godzina naszej dzisiejszej audycji. Przy mikrofonie Katarzyna Waśkowska. Pora na krótkie przypomnienie, co jeszcze przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiejszy wieczór. Już za moment wysłuchamy żywotów świętych, których szczególnie wspomina dziś Cerkiew Prawosławna. Następnie kolejny fragment książki oraz powtórka programu Ciekawe Podlasie. Około godziny 18 zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Łukasza Wojno-Jasienieckiego. Po akafiście wysłuchamy audycji przygotowanej przez dzieci z niepublicznej szkoły świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Punktualnie o godzinie 20 powtórka dzisiejszych wiadomości, a po niej o jubileuszu prawosławnego ośrodka Eleos porozmawiamy z ojcem Rodionem Kondraciukiem. Program zakończymy modlitwami wieczornymi około godziny 20.40.

Mamy dziś piątek, 12 czerwca według nowego stylu i 30 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. A już teraz zapraszamy do wysłuchania żywotu świętego Izaaka Wyznawcy. Zaś do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętego Jakuba Halicza.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Izaaka Wyznawcę, założyciela monasteru Dalmaty w Konstantynopolu. Święty Izaak był syryjskim pustelnikiem. Żył w pustelni w czasie prześladowania chrześcijan przez cesarza Walensa. W 378 roku, gdy cesarz przygotowywał się do wyprawy wojennej przeciwko Gotom, którzy stali w dużej mierze nad brzegiem Dunaju, zagrażając Konstantynopolowi, święty Izaak z Bożego natchnienia zjawił się przed Walensem i powiedział: „Cesarzu, otwórz świątynię dla prawowiernych, a wtedy Pan pobłogosławi Twoją drogę”. Władca z lekceważeniem odwrócił się od pustelnika. Następnego dnia błogosławiony starzec znowu stanął przed nim, lecz Walens znowu nie posłuchał jego słów. Trzeciego dnia asceta też podszedł do cesarza. Wziąwszy za uzdę jego konia, Izaak zaczął jeszcze gorliwiej przekonywać i prosić cesarza o otwarcie świątyni. Gdy doszli do głębokiej przepaści zarośniętej cierniem, rozdrażniony cesarz kazał straży wrzucić tam świętego. Z Bożego miłosierdzia Izaak spadł w ciernie jak na miękkie łoże. Wtedy objawili mu się dwaj jaśniejący mężowie w białych, błyszczących szatach, wyciągnęli z przepaści i donieśli zdrowego i bez żadnych ran do Konstantynopola, postawiwszy pośrodku agory, gdzie tylko co przybył cesarz. Zdumiony Walens zapytał, jak mógł on przybyć przed nim, skoro kazał go wrzucić w przepaść. Święty odpowiedział: „Otwórz świątynię, a wtedy się rozradujesz. Jeśli mnie nie posłuchasz, to wiedz, że choć uratujesz swoje życie ucieczką, to jest ci sądzone zginąć z rąk wrogów w stogu słomy”. Cesarz chociaż był wstrząśnięty taką przepowiednią, tym niemniej nie wziął jej pod uwagę i kazał urzędnikom trzymać Izaaka w kajdanach do swego powrotu. Bitwa, która miała miejsce koło Adrianopola 9 sierpnia 378 roku, zakończyła się klęską wojsk cesarskich. Walens uciekł z pola bitwy i ze swoim doradcą chował się w stogu słomy. Barbarzyńcy, którzy rzucili się za nim w pogoń, znaleźli go tam i podpalili stóg. W ten sposób haniebną śmiercią zginął tyran, a jednocześnie spełniło się proroctwo świętego Izaaka. Niektórzy żołnierze, którzy ocaleli po powrocie, chcieli doświadczyć Izaaka i powiedzieli mu: „Przygotuj się do odpowiedzenia za swoje słowa, gdyż cesarz wraca”. Święty odpowiedział im: „Już 7 dni temu doszedł mnie zapach jego spalonych kości”. Gdy władzę przejął Teodozjusz Wielki, który wiedział, jaką rolę odegrał w zdarzeniach święty mnich, uwolnił go i bez zwlekania wydał edykt zwracający prawowiernym chrześcijanom ich świątynię po 40-letniej przerwie. Izaak postanowił, że skoro jego misja jest zakończona, to powinien powrócić na syryjską pustelnię. Satornik i Wiktor błagali go jednak ze łzami, żeby został w mieście i pomagał w odrodzeniu monastycznego życia, nadszarpniętego podczas ariańskich prześladowań. Ostatecznie Izaak ustąpił pod warunkiem, że będzie miał cele w samotnym i cichym miejscu, gdzie będzie mógł zakończyć swoje dni w milczeniu. Obaj urzędnicy, którzy stali się duchowymi synami Izaaka, konkurowali w gorliwości, proponując takie miejsce. Asceta wybrał przedmieścia Satornika. Osiedlił się tam w małej celi i zaczął wieść podobne do anielskiego życie pustelnicze. Codziennie rano obaj urzędnicy przed rozpoczęciem pracy przychodzili do niego po błogosławieństwo. Coraz więcej pobożnych ludzi przychodziło do Izaaka na rozmowy o prawdziwej wierze i duchowym życiu. Sam cesarz Teodozjusz bywał u pustelnika, prosił go o rady i wstawiennictwo przed Bogiem za nim i za cesarstwem. Wielu chrześcijan zapraszało go do siebie i święty, odrzuciwszy ducha próżności, niekiedy opuszczał cele i odwiedzał ich. Powoli poszerzał się krąg jego uczniów. Miejsce, gdzie oddawał się ascezie, wkrótce stało się pierwszym monasterem Konstantynopola. Pod jego wpływem powstawały inne wspólnoty monastyczne. Aby podtrzymać ich duchową gorliwość, święty Izaak regularnie odwiedzał wszystkich mnichów. Pomimo że nie dysponował on żadną oficjalną władzą, był uważany za ojca wszystkich mnichów w stolicy. Gdy dowiedział się, że ktoś jest w potrzebie, a sam nie mógł pomóc, to zwracał się do bogatych mieszkańców, którzy dostarczali potrzebującemu pożywienie i odzież. W ten sposób święty Izaak stał się nie tylko nauczycielem wiary i życia duchowego,
ale także dzieł miłosierdzia i dobroczynności. W 398 roku święty Jan Chryzostom został biskupem Konstantynopola i widząc, że dużo mnichów chodzi po mieście i odwiedza domy mieszkańców, podjął środki przeciwko takim naruszeniom i kazał wszystkim mnichom nie opuszczać monasterów. Poza tym przystąpił do reorganizowania dobroczynności, a przede wszystkim założył szpital, sam mianując odpowiedzialne za niego osoby. Te ważne posunięcia pasterskie zaćmiły działalność świętego Izaka i wielu mnichów poczuło się odsuniętymi. Niezadowolenie mnichów chytrze wykorzystał arcybiskup aleksandryjski Teofil. Przybył do Konstantynopola i chcąc oskarżyć Chryzostoma o to samo, co on sam był oskarżony, przeciągnął na swoją stronę Izaka i jego mnichów. Stary pustelnik niestety wziął aktywny udział w soborze pod Dębem, będąc jednym z oskarżycieli świętego Jana. Chryzostom został usunięty i zesłany. Decyzja ta wywołała jednak tak gwałtowny sprzeciw, że święty biskup wkrótce został przywrócony do swojej godności, ale nie na długo. Święty Izak od tego czasu więcej nie mieszał się w sprawy kościelne i w pokoju przeżył resztę dni w swoim monasterze. Otrzymał objawienie Boże o tym, że wkrótce zakończy ziemskie życie, zgromadził uczniów i kazał być im zdecydowanymi w wierze oraz wyznaczył dalmata swoim następcą, po czym odszedł do Pana w 406 roku. Opłakiwał go cały lud na czele z cesarzem. Po nabożeństwie żałobnym w katedrze, które odprawił patriarcha, procesja pogrzebowa skierowała się do monasteru. Aurelian, jeden z ważnych urzędników dworskich i gorący czciciel świętego, zagrodził procesji drogę, wystawiając oddział wojskowy. Żołnierze wzięli święte relikwie i złożyli je w krypcie cerkwi pod wezwaniem świętego Sebastiana, zbudowanej przez Aureliana. Mnisi musieli pogodzić się z taką pobożną przemocą i powrócili do monasteru pozbawieni pociechy płynącej z relikwii ich duchowego ojca.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Klimak, nie wywyższaj się, gdy pomodliłeś się za innych i zostałeś usłyszany, dlatego, że podziałała i sprawiła to ich wiara.

Dzisiaj cerkiew prawosławna wspomina pamięć świętego Jakuba z Halicza. Święty Jakub z Halicza żył w ascetyzmie w XV wieku i został pochowany w monasterze starotorskim w Haliczu, pod ołtarzem cerkwi ku czci świętych niewinnie cierpiących Borysa i Gleba. Święty Boży asceta wysławił się pośmiertnym czynieniem cudów.

0: starzec Józef Wotopecki. To opowieść o jednym z duchowych synów świętego Józefa Hezychasty, wybitnym mnichu współczesnego prawosławia, który odnowił monaster w Atopedii na górze Athos i przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor archimandryta Efrem w prosty i poruszający sposób przedstawia życie starca, jego duchową walkę, pokorę i nauki. Książka zawiera wspomnienia, listy i pouczenia, które skłaniają do refleksji nad własnym życiem i relacją z Bogiem. Czyta Ksenia Juchimowicz.
1: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Czuwanie. Od początku swego mniejszego życia, wpierw w monasterze Stawrowuni, następnie zaś w małej świętej Annie, gdzie był podporządkowany świętemu Józefowi Hezychaście, nasz starzec Józef kształcił się w praktyce czuwania. Czuwanie uważane jest za najbardziej podstawową ascetyczną praktykę kontrolowania cielesnych pożądliwości, ale także za niezbędny środek do kultywowania modlitwy. Na niej zaś mniej lub bardziej zasadza się duchowy sukces mnicha na każdym etapie jego życia duchowego. Mnich jest bowiem według starca bytem modlitewnym. Opowiadał o wojnie, jaką toczył z diabłem podczas trudów czuwania w małej świętej Annie. Młodzi wiekiem, z zapałem do walki duchowej, duszą i ciałem poświęcili się czuwaniu i modlitwie. Ich nieustanną inspiracją był praktyczny przykład starców, którzy pomimo wszystkich trudów, święty Józef był bowiem nieustannie dręczony przez choroby, nie naruszali nigdy reguły czuwania. Mimo to walka ze snem mocno im doskwierała. Nie pomagał fakt, iż ich reguła przewidywała codzienne, całonocne czuwania do wczesnych godzin porannych. Istotną rolę grał też wiek. Młode ciało potrzebuje bowiem snu prawie bardziej niż jedzenia. Sen męczył ich również z powodu działań diabła, który często zaostrza i zwielokrotnia fizycznie zmęczenie na sposób znany jemu samemu oraz wszystkim, którzy się z nim zmagają. To właśnie wojna ze snem, wywoływanym przy współdziałaniu złego, wiązała się z najbardziej dotkliwym i bolesnym ciężarem. Gdy pomimo wszystkich wysiłków walka ze snem stawała się coraz trudniejsza, nasz starzec poprosił świętego Józefa, aby powiedział mu, jak sobie z tym radził i co robił, kiedy jemu zdarzało się to samo. Święty odpowiedział mu: wojna ta była nie tylko niezwykle intensywna, ale trwała przez cały początkowy okres mojego mniejszego życia. Kiedy byłem bardzo młody, zanim jeszcze poznałem ojca Arseniusza, dokładnie zaś, kiedy wciąż mieszkałem w jaskini świętego Atanazego, zmuszałem się wiele do czuwania i przez tydzień w ogóle nie spałem. W nocy stałem prosto lub chodziłem z miejsca na miejsce. I w ten sposób doprowadziłem naturę do najdalszych granic, chcąc jej się przeciwstawić. W końcu sen zmorzył mnie tak bardzo, iż upadłem tam, gdzie stałem, uderzając się chyba przy tym trochę w głowę. Miejsce było spadziste i nierówne, z dużymi kamieniami. Nawet nie zauważyłem, kiedy się osunąłem. Byłem tak senny, iż najprawdopodobniej od razu usnąłem tam, gdzie upadłem. Gdy tylko doszedłem do siebie, obudziłem się i zdałem sobie sprawę z tego, co zaszło. Kiedy zaczęliśmy stosować się do naszej reguły i rozpoczęliśmy zmagania, sen znów wielce mi doskwierał. A ponieważ szczególnie zależało mi na czuwaniu, byłem bardzo zmęczony tą walką, zwłaszcza zimą, kiedy nie mogłem wyjść z celi. Oprócz naturalnych powodów wywołujących senność w normalnych nocnych godzinach, istnieje również wojna wypowiadana przez diabła. Z najstraszniejszą formą tej namiętności ma się do czynienia jednak wtedy, gdy łaska ukrywa się przed człowiekiem. On zaś pozostaje we władaniu opieszałości i ciemności, bez jakiegokolwiek światła pocieszenia. W Wtedy to duchowy bojownik przychodzi prawdziwą próbę. I jeśli by Pan nie był z nami, nikt z nas nie byłby w stanie oprzeć się w walce z wrogiem. Prawdziwe są zaś słowa. Stąd zwyciężcy zostają wywyższeni. Horologion, niedzielna jutrznia, druga antyfona, ton 7, troparion 2. Pewnego razu, gdy moje ciało było osłabione i nie mogło wytrzymać czuwania, zostałem poddany ciężkiej próbie. Walczyłem, aby nie pójść na kompromis. Sięgnąłem jednak kresu mej wytrzymałości. Wtedy zatrzymałem się na chwilę i ze łzami w oczach wyrzekłem: Panie, czy zbyt słaba jest wola człowieka, by nie dało się jej nagiąć? Natychmiast odezwał się we mnie słodki głos i powiedział mi: Czy nie zniesiesz wszystkiego dla mej miłości? Wtedy ciemna i ciężka chmura zniknęła znade mnie i stałem się jak małe dziecko. Upadłem na ziemię i ze łzami oraz radością ducha zawołałem: Tak, Panie mój, dla Ciebie dopomóż mojej słabości. W ten zatem sposób, w oparciu o własne doświadczenie, nasz starzec Józef Watopecki dał nam teologiczne podstawy i nauczał o czuwaniu. Na początku, w pierwszym stadium, na etapie oczyszczenia, mnich stosuje wszystkie formy praktycznego działania. Zatem, gdy nowicjusz prowadzi cielesne zmagania, najkorzystniejszym czynnikiem wspomagającym ujarzmienie namiętności i grzechu w czynie jest czuwanie. Pomaga ono na poruszenia przeciwne naturze, nieraz potęgowane przez fizjonomię ciała, naturalnie występujące częściej u silnych ludzi. Żadna inna metoda ascezy nie niesie ze sobą tyle korzyści, co niedobór snu. W istocie czuwanie dezintegruje całe ciało, jak powiedział nam świętej pamięci starzec, święty Józef Hezychasta. Czuwanie jest niezbędne także w drugim etapie – oświecenia, gdy dzięki łasce i miłosierdziu naszego Chrystusa jerychońskie mury upadają. Na tym etapie zapanowało już prawo potrzeby, to znaczy ograniczania się tylko do tego, co potrzebne. A tyrania pożądania i towarzyszących jej namiętności została całkowicie zniesiona. Innymi słowy, zmysły nabrały porządku i zostały poddane umysłowi, bez którego kontroli nigdzie już nie sięgają. Taki człowiek w pewien sposób wycofał się z grzeszności nienaturalnego życia i postępowania. Natura ludzka została stworzona na obraz i podobieństwo Boże, dlatego też każda cnota jest dla niej naturalna, a każdy grzech nienaturalny. Dlatego też uważany jest przez świętych ojców za zwycięzcę natury. Także i wtedy praktyka czuwania jest niezbędna, gdyż z jej pomocą miłujący Boga umysł, zanosząc w jej trakcie z głęboką pokorą niewysłowione westchnienia i błagania, zostaje przyjęty przez Pana. Zostaje przyjęty oraz sam przyjmuje dzięki łasce życiodajnego i najświętszego Ducha, oświecające poznania i pocieszenia. Ci, którzy dzięki łasce i miłosierdziu naszego wszechdobrego Władcy Chrystusa i Jego wielce błogosławionej Matki pokonali tę świętą pośrednią ścieżkę i przejście oraz wkroczyli na trzeci poziom drogi ku bezkresnemu kresowi, drogi spoczynku i miłości, ci, których niestety zawsze jest niewielu, w ogóle nie opuszczają błogosławionego czuwania. W nich dokonuje się ono bez wysiłku i staje się właściwie nieprzerwane, dzięki ustawicznemu, modlitewnemu duchowi, który w nich panuje. Starzec łączył czuwanie z modlitwą. W poniższym tekście kontynuuje on swoje nauczanie na temat czuwania. Główną cechą duszy niosącej w sobie Chrystusa są nie tylko beznamiętne poruszenia, ale i bezustanna modlitwa. Taka dusza nie przestaje ustawicznie się modlić. Wtedy zaś ów duchowy człowiek w mistyczny sposób pomaga również innym, choć Bóg sam jeden wie, czy dzieje się to według jego własnej chęci i mocy. Czasami Boża opatrzność wyznacza takiego człowieka na doradcę bądź przełożonego w zgromadzeniach monastycznych, gdzie oferuje on wielką i różnoraką pomoc pozostałym mnichom. Innym razem człowiek ten żyje w sposób prosty i niezauważony, prawie nieznany, gdyż sam tego pragnie i Bóg mu to daje. Kieruje swą uwagę ku wszystkim wiernym i ku całej cerkwi. Modli się za nich dniem i nocą, Niesie na swych barkach brzemię całej ludzkości. Smuci się ze smutnymi i cierpi z ludem Bożym, zgodnie z prawem miłości. Błogosławione społeczeństwa i pokolenia, które mają pośród siebie takich atlasów, stojących nie tylko na ziemi, co między ziemią a niebem.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Przed chwilą wysłuchali Państwo fragmentu książki Starzec Józef Wotopecki, poruszającej opowieści o życiu i duchowości wybitnego mnicha prawosławnego, pełnej wspomnień i nauk o pokorze, modlitwie oraz zaufaniu Bogu. Fragment czytała Ksenia Juchimowicz. A już za chwilę zaprosimy Państwa na powtórkę programu Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe Podlasie.

0: Już teraz zapraszamy Państwa na powtórkę programu Gabrieli Nowaszewskiej Ciekawe Podlasie.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Dziś w Ciekawym Podlasiu na tapet weźmiemy podlaską wieś. Opowiemy o tym, jak przedstawia się ona między tradycją a nowoczesnością. Podlaskie od wieków kojarzone jest z ciszą, przestrzenią oraz bliskością natury. To region, w którym życie płynie wolniej, a codzienność wyznaczana jest nie na minuty, lecz przez rytmy przyrody i lokalnych tradycji. Podlaska wieś stanowi dziś wyjątkowy przykład miejsca, gdzie przeszłość harmonijnie łączy się z teraźniejszością, a bardzo popularna idea slow life, czyli powolnego życia, staje się nie tylko modą, lecz świadomym wyborem stylu życia. Historia podlaskiej wsi sięga setek lat wstecz i od zawsze była ściśle związana z naturą. Rozległe pola, lasy i rzeki tworzyły naturalne środowisko dla rozwoju rolnictwa, które przez długi czas stanowiło podstawę utrzymania mieszkańców. Życie na wsi opierało się na pracy, ale także na wspólnocie, sąsiedzkiej pomocy, lokalnych obrzędach i przekazywanych z pokolenia na pokolenie tradycjach i zwyczajach. Podlasie wyróżniało się i wyróżnia do tej pory na tle innych regionów Polski swoją wielokulturowością. Od wieków współistnieją tu różne narody i religie – Polacy, Białorusini, Litwini czy Tatarzy. Ta różnorodność znalazła odzwierciedlenie w architekturze, języku, kuchni oraz tradycjach. Drewniane domy, cerkwie i kościoły, kolorowe zdobienie okiennic – wszystko to tworzy niepowtarzalny krajobraz kulturowy naszej podlaskiej wsi. Wraz z upływem lat podlaska wieś zaczęła się zmieniać. Transformacja ustrojowa, rozwój technologii oraz migracja ludności bardzo mocno wpłynęły na jej wygląd i funkcjonowanie. Tradycyjne rolnictwo zaczęło ustępować miejsca nowoczesnym rozwiązaniom, a mieszkańcy coraz częściej łączyli pracę na roli z innymi formami działalności. Nie oznacza to jednak zaniku tradycji. Wręcz przeciwnie, współczesna podlaska wieś coraz częściej świadomie sięga do swoich korzeni. Organizowane są festyny, warsztaty rękodzieła, wydarzenia kulturalne czy rekonstrukcje dawnych obrzędów. Dziedzictwo kulturowe staje się wartością, którą się pielęgnuje i promuje. W ostatnich latach coraz większą rolę odgrywają programy wspierające rozwój obszarów wiejskich. Jednym z przykładów jest inicjatywa Kreatywna Wieś, w której samorząd województwa podlaskiego wspiera lokalne projekty infrastrukturalne i społeczne. Z informacji wynika, że na rozwój podlaskiej wsi przeznaczono blisko 1,6 miliona złotych, wsparcie otrzymało aż 66 gmin, a pojedyncze projekty mogły liczyć na dofinansowanie w wysokości od około 9 aż do 25 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom powstają i modernizowane są świetlice wiejskie, place zabaw, tereny rekreacyjne, infrastruktura rowerowa oraz miejsca integracji mieszkańców. Jest to bardzo istotna zmiana, w której wieś przestaje być postrzegana jedynie jako przestrzeń rolnicza, a staje się miejscem aktywnego życia społecznego. Nowoczesne świetlice wiejskie pełnią funkcję centrów lokalnej społeczności, gdzie odbywają się różne spotkania, warsztaty, zajęcia dla dzieci i wydarzenia kulturalne. Powstają liczne place zabaw i tereny rekreacyjne, sprzyja to wszystko integracji oraz poprawia jakość życia mieszkańców. Warto podkreślić, że takie inicjatywy nie tylko modernizują przestrzeń, ale również wzmacniają więzi społeczne i budują poczucie wspólnoty. To właśnie dzięki nim podlaska wieś rozwija się w sposób zrównoważony, z jednej strony nie tracąc swojego charakteru, a jednocześnie odpowiadając na potrzeby współczesności. Jednym z największych atutów podlaskiej wsi jest styl życia, który dzisiaj bardzo często określa się mianem slow life. To podejście opiera się na spokoju, uważności i bliskości natury. W świecie zdominowanym przez pośpiech i nadmiar bodźców, coraz więcej osób zaczyna dostrzegać wartości w prostocie i harmonii. Podlaska wieś idealnie wpisuje się w tę filozofię. Cisza, czyste powietrze, brak korków i zgiełku to elementy, które przyciągają osoby zmęczone miejskim stylem życia. Możliwość życia bliżej natury, uprawy własnych warzyw czy spędzania czasu na świeżym powietrzu staje się coraz bardziej pożądana. W ostatnich latach można zaobserwować wyraźny trend faktycznej migracji ludzi z miast na tereny podmiejskie i wiejskie. Ciekawe jest to, że to coraz więcej młodych osób i młodych rodzin decyduje się na opuszczenie zatłoczonych aglomeracji i przeniesienie się na obrzeża miast lub właśnie bezpośrednio na wieś. Podlaskie dzięki swojej specyfice staje się więc jednym z atrakcyjniejszych kierunków takich przeprowadzek. Bliskość natury, niższe koszty życia oraz rozwijająca się infrastruktura sprawiają, że życie na wsi przestaje być kompromisem, a staje się świadomym wyborem. Co więcej, rozwój technologii, w tym pracy zdalnej, umożliwia łączenie życia na wsi z aktywnością zawodową, która wcześniej była możliwa jedynie w mieście. Dzięki temu podlaska wieś przyciąga nie tylko osoby starsze, ale również właśnie młode rodziny i ludzi aktywnych zawodowo. Rozwój podlaskiej wsi pokazuje, że możliwe jest połączenie tradycji z nowoczesnością. Nowoczesne technologie, lepsza jakość życia na obszarach wiejskich i przeciwdziałanie depopulacji to główne cele projektu Rural Start, ramy i kierunki implementacji koncepcji inteligentnej wsi w krajowej i regionalnych politykach rozwoju. To właśnie ten projekt województwa podlaskiego został wybrany do dofinansowania w 12. konkursie programu Gospostratek organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. A już więcej o tym projekcie teraz na naszej antenie.
3: Panie ministrze, pani profesor, dostojni goście. Dzisiaj mówimy o wspaniałej współpracy naszej podlaskiej uczelni Politechniki Białostockiej, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Województwa Podlaskiego. Wiele miesięcy temu pani profesor Marta Kosiorka-Zbaruk zaprosiła między innymi mnie na spotkanie, gdzie z panem profesorem Janicjuszem Nazarko przedstawiła wspaniały pomysł, jak możemy wspólnie przystąpić do naboru Gospostratek w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Następnie pan minister Stefan Krajewski na takie też zaproszenie, aby ten partner krajowy był w takim projekcie, odpowiedział pozytywnie. I dzisiaj możemy ogłosić, że około 2 miesiące temu podpisaliśmy umowę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, aby taki projekt mógł być realizowany. Dziękuję wszystkim za te pomysły, za tę współpracę, która była do tej pory. Ten projekt będzie wspierał rozwój naszego województwa, szukanie nowych technologii, szukanie rozwoju naszych obszarów wiejskich. Wpisuje się również to, w co my jako województwo podlaskie od kilku tygodni weszliśmy we współpracy z Komisją Europejską, czyli realizację koncepcji prawa do pozostania, czyli prawa do tego, aby opuszczanie miejsca zwanego domem było zawsze wynikiem decyzji swobodnej, a nie związanej z brakiem pracy, z brakiem edukacji czy dostępności do usług publicznych i medycznych. Jestem przekonany, że ten projekt w tą koncepcję się wpisuje i jestem przekonany, że moi goście naszego dzisiaj urzędu opowiedzą więcej szczegółów o tym niezwykle ważnym projekcie dla rozwoju naszego regionu. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo. Kolejny przedstawiciel lidera konsorcjum, czyli pan marszałek Dyjuk, zapraszam. Liderem merytorycznym, jak wspomnieliśmy, jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zapraszam pana ministra Stefana Krajewskiego.
5: Szanowni panowie marszałkowie, pani rektor, państwo dyrektorzy, drodzy przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji, które są dzisiaj z nami. Można zawsze nic nie zrobić i narzekać, że nic się nie dzieje, a można szukać wyzwań, szukać projektów, w których można zauczestniczyć i tak było w tym przypadku. Pamiętam pierwsze nasze rozmowy z Politechniką, z departamentem. Oczywiście dyrektor jak zawsze powiedział, jak będzie akceptacja marszałków, to działamy, jak nie, to oni decydują o kierunkach rozwoju i tak było. Z panem marszałkiem Dyjukiem, z panem marszałkiem Prokorymem porozmawialiśmy, zapytali, czy chcemy być tym partnerem merytorycznym. Było zielone światło i wspólne działanie, co przynosi efekty. Szanowni państwo, Smart Village, czyli inteligentna wieś, co staje się dzisiaj już rzeczywistością. Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że to zostanie w sferze marzeń, że to są jakieś odległe projekty. Dzisiaj już to się wszystko dzieje. Staramy się wykorzystywać najnowsze osiągnięcie techniki, najnowsze rozwiązania technologiczne. po to, żeby faktycznie na obszarach wiejskich żyło się łatwiej, żyło się lepiej, żebyśmy mogli to wszystko wdrażać po to, by wspierać zrównoważony rozwój kraju, żeby sięgać po to, co powinno być dla wszystkich dostępne. I nawet ostatnia wizyta w gminie Wyszki, kwestia wykorzystania środków z KPO i już możliwość zdalnego odczytu liczników dotyczących poboru wody. Kiedyś trzeba było być w domu, dzisiaj coraz częściej nas w domu nie ma i był problem, jak podać ten stan licznika, gdzie go mamy dostarczyć, kiedy. Dzisiaj zdalnie może już sobie sczytać osoba odpowiedzialna za to i nie ma takiego problemu, że musimy ciągle się szukać, a coraz więcej dzisiaj mieszkańców wsi nie pracuje bezpośrednio w swoich gospodarstwach, w swoich miejscach zamieszkania, tylko jest poza nim. I właśnie to są namacalne i konkretne dowody na to, że ta inteligentna wieś i to już konkretne rozwiązania, które mają miejsce, ale w ramach tego projektu oczywiście szukamy nowych wyzwań, przygotowujemy strategie zarówno i te regionalne, jak i krajowe po to, by maksymalnie dobrze wykorzystać środki, które pojawią się w nowej perspektywie budżetowej, a mamy szansę na rekordowe pieniądze, bo mówimy tu prawie o 50 miliardach euro, które mogą trafić na rolnictwo, na obszary wiejskie, na przetwórstwo, po to, żeby wzmacniać konkurencyjność i odporność polskiego rolnictwa, polskiego przetwórstwa. I to jest jeden z takich milowych kroków, który został, czy jeszcze zostanie do końca zrobiony, po to, żeby właśnie określić nasze potrzeby, zadania, cele i pod to przygotowywać później już te strategie, które będą wdrażać konkretne programy i interwencje. Bardzo się cieszę z tej umowy, z tej współpracy i to jest przykład, jak można połączyć siły. Rząd, samorząd, nauka i nie tak jak czasem mówimy, że projekt tylko po to, żeby badać zawartość cukru w cukrze, jak mawiał klasyk, ale po to, żeby przygotować konkretne rozwiązania, które będą nam wszystkim wspólnie służyć. I za to bardzo serdecznie dziękuję.
4: Dziękujemy. Politechnika Białostocka jest nie tylko. Dziękujemy. Politechnika Białostocka jest nie tylko realizatorem projektu, bo jak wspomniał pan marszałek, pani rektor Marta Kosior-Kasberuk jest również pomysłodawczynią tego projektu i gdyby nie ona, dzisiaj byśmy się tu w ogóle nie spotkali. Pani rektor.
6: Panie ministrze, panowie marszałkowie, szanowni państwo, zanim rozpocznę tak to moje wystąpienie, to chciałabym tylko sprostować, że ja byłam przekazicielem tego pomysłu. Natomiast pomysłodawcą takim tym merytorycznym jest pan profesor Janicjusz Nazarko, za co myślę, że w imieniu nas wszystkich warto mu serdecznie podziękować. Bardzo się cieszę, że... Bardzo się cieszę, że projekt w takim konsorcjum został doceniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Otrzymaliśmy jego finansowanie. Projekt, że tak powiem, patrzy daleko w przyszłość i właściwie w ramach tego projektu mamy zamiar opracować systemowe podejście do zagadnień, do obszarów, które jak dotąd jeszcze nie doczekały się takiego naprawdę naukowego, ale również połączonego z aplikacyjnym podejścia, opracowania narzędzi, które rzeczywiście spowodują, że ta wilcz będzie smart, że to będzie nowoczesna wieś przyjazna ludziom. No, nie bez przyczyny ta ocena Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotyczyła również naszych partnerów. Także ja dziękuję panu ministrowi Krajewskiemu, panu marszałkowi Prokoryjmowi za to, że zaufali Politechnice jako jednostce naukowo-badawczej, która rzeczywiście może podjąć się takiego zadania. Z kolei ze strony Politechniki do realizacji tego projektu zaangażowaliśmy specjalistów z najróżniejszych dziedzin, którymi się w naszej uczelni zajmujemy. A to wszystko dlatego, że Smart Village to potrzeba rozwiązań technicznych i technologicznych, rozwiązań środowiskowych, ale to również cały szereg aspektów społecznych, które mamy nadzieję również rozwiązać. Mowa była o tym, że projekt, wyniki projektu mają się przyczynić do rozwoju naszego województwa, ale naszą ambicją jest, żeby wyniki projektu były skalowalne przynajmniej na obszar naszego kraju. W tym celu posiłkujemy się też jeszcze kolejnym partnerem i jeszcze ekspertami spoza naszej uczelni. To jest ważne. To jest bardzo interesująca współpraca, projekt bardzo ambitny, ale też w ramach tego projektu opracujemy szereg interesujących działań, szereg interesujących narzędzi, z których będziemy dumni, których będziemy korzystać i które będziemy implementować tak szeroko, jak się to tylko da. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo. A ja w takim razie prostuję swoją poprzednią wypowiedź, ale co do Politechniki była trafna, bo Politechnika akurat była tutaj autorem, a ja zapraszam pana profesora Joannicjusza Nazarko, kierownika projektu B+R, projektu Rural Strat i jak powiedziała pani rektor, autora tego projektu.
7: Dziękuję bardzo za te ciepłe słowa pod moim adresem. Oczywiście tak się złożyło w czasie, że akurat ze swoją doktorantką opublikowaliśmy monografię na temat koncepcji Smart Village i koincydencja czasowa, zbiegło to się z ogłoszeniem konkursu Gospostratek, co też chcę podkreślić, że nasz projekt jest elementem strategicznego programu badań rozwojowych Gospostratek, czyli ma wymiar strategiczny, również w tym wymiarze badawczo-rozwojowym. Tutaj no, dziękując za wszystkie słowa i podziękowania, do których się również przyłączam, chcę jeszcze wspomnieć o profesorze Kwiecińskim Leszku z Uniwersytetu Wrocławskiego, który od początku również tutaj uczestniczył aktywnie w projekcie. Chcę bardzo wszystkim podziękować za współpracę przy tworzeniu projektu. Było to wyzwanie niełatwe. Projekt jest złożony, skomplikowany, wnioskowanie nie jest proste i jeszcze raz dziękuję kolegom i koleżankom z Urzędu Marszałkowskiego, z ministerstwa, tu też z nazwiska chciałbym dyrektora Pomianka wymienić, który bardzo merytorycznie przyczynił się do wzmocnienia tego projektu i nadal już ruszyliśmy formalnie 1 maja. Ta współpraca jest naprawdę dobra. Dziękuję i Techowi za współpracę. Z mego punktu widzenia jako kierownika B+R, to o czym wspomniała pani rektor, bardzo no jakby ważne jest zaangażowanie w ten projekt licznego grona naukowców. W projekt jest zaangażowanych około 80 osób, czyli ta skala projektów badawczych nieczęsto się zdarza. Chyba nie ma wydziału, znaczy na pewno nie ma, ze wszystkich wydziałów Politechniki zaangażowane są osoby, pracownicy B+R do realizacji tego projektu. Mamy nadzieję, co często podkreślam na spotkaniach z kierownikami zadań, że oprócz tego efektu naukowego, który oczywiście dla nas jako naukowców jest bardzo ważny, ciągle podkreślamy ten aspekt aplikacyjny. Tutaj przywołuję słowa pana marszałka Dyjuka, czekamy na efekty, czekamy na aplikacje i myślę, że wkrótce te pierwsze efekty będą. Jesteśmy teraz w trakcie realizacji zadania pierwszego, czyli analizujemy studia przypadków Smart Village, czyli te, które już na świecie zostały zrealizowane lub są wdrażane. Również zadanie, które realizuje ITECH, przegląd i systematyzacja ram prawnych zarówno krajowych, jak i europejskich, w ramach których ta koncepcja może być umieszczona. Przepraszam, jeżeli kogoś, no, kto współuczestniczył przy tworzeniu tego projektu, pominąłem, ale jeszcze raz wszystkim dziękuję za zaangażowanie. To, co pewnie pani rektor też podkreśli, cały zespół jest naprawdę zmobilizowany, chętny do pracy. I mamy nadzieję, że efekty naszych wspólnych działań będą przede wszystkim spełniały oczekiwania i Ministerstwa, i Urzędu Marszałkowskiego, ale tak naprawdę odpowiedzą na realne potrzeby terenów wiejskich. Dziękuję bardzo.
2: Podlaska wieś przeszła długą drogę. Od tradycyjnej społeczności rolniczej po nowoczesną przestrzeń życia, która łączy historię z przyszłością. Dzięki inicjatywom takim jak program Kreatywna Wieś czy Gospostratek, w którym zwyciężył m.in. projekt Województwa Podlaskiego pod nazwą Rular Start, ramy i kierunki implementacji koncepcji inteligentnej wsi w krajowej i regionalnych politykach rozwoju oraz rosnącemu zainteresowaniu życiem bliżej natury, region nasz rozwija się w sposób zrównoważony i świadomy. I dzisiaj Podlaskie to nie tylko miejsce na mapie na wschodzie Polski. To prawdziwy styl życia. Styl, który opiera się na spokoju, wspólnocie i szacunku do tradycji. I w czasie tego nieustannego pośpiechu Podlaska wieś przypomina, że prawdziwa jakość życia bardzo często kryje się w prostocie. I tego Państwu ogromnie życzę, byśmy mogli i potrafili doceniać te najpiękniejsze rzeczy w tych naszych najprostszych i codziennych. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

Za nami powtórka programu Ciekawe Podlasie, a już za chwilę zaprosimy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Łukasza Wojno-Jasienieckiego.

0: Już teraz zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego Łukasza Wojnojasieckiego, zwanego biskupem chirurgiem.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami akafist do świętego Łukasza Wojno-Jesienieckiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już za chwilę audycja przygotowana przez dzieci z niepublicznej szkoły świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku.

patronkę miejscowej kaplicy. O godzinie 8 będzie można poświęcić groby spoczywających na Sokulskiej nekropolii. Zaś o godzinie 9 rozpocznie się boska liturgia. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Już teraz zapraszamy na audycję przygotowaną przez dzieci z niepublicznej szkoły świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku.
1: Audycja niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego.

0: Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Ortodoksja w kolejnej audycji przygotowanej przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku.
1: Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym dla Cerkwi Prawosławnej święcie.
2: Chodzi o Pięćdziesiątnicę, czyli zesłanie Ducha Świętego.
3: To święto nazywane jest także Świętym Świętej Trójcy.
4: Bo właśnie tego dnia w szczególny sposób objawi się nam tajemnica Boga w Trójcy Świętej.
5: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
0: Pięćdziesiątnica obchodzona jest 50. dnia po Pasce.
1: Sama nazwa mówi nam więc, że jest to święto związane z pełnią paschalnej radości.
2: Po zmartwychwstaniu Chrystusa, po Jego wniebowstąpieniu, uczniowie czekali na spełnienie obietnicy.
3: Pan Jezus obiecał im, że nie zostaną sami.
5: Powiedział, że pośle im Pocieszyciela,
4: czyli Ducha Świętego.
0: I właśnie w dniu Pięćdziesiątnicy ta obietnica została spełniona.
1: Można powiedzieć, że jest to dzień wielkiego daru.
2: Daru, który nie był przeznaczony tylko dla apostołów,
3: ale dla całej Cerkwi.
4: Dla wszystkich wierzących.
5: Także dla nas.
0: Żeby lepiej zrozumieć to święto, trzeba wrócić myślą do Jerozolimy.
1: Do czasu po wniebowstąpieniu Chrystusa.
2: Apostołowie wrócili wtedy do miasta.
3: Nie rozeszli się każdy w swoją stronę.
4: Nie zaczęli od razu działać według własnych pomysłów.
5: Tylko trwali razem na modlitwie.
0: To bardzo ważne.
1: Bo zanim zaczęli głosić Ewangelię całemu światu, najpierw czekali na dar z wysoka.
2: Czekali z wiarą.
3: Z nadzieją.
4: I z posłuszeństwem słowa Chrystusa.
5: A razem z nimi była Przenajświętsza Bogu Rodzica.
0: Możemy sobie wyobrazić ten moment.
1: Uczniowie są zebrani razem.
2: Modlą się.
3: Pamiętają słowa swojego nauczyciela.
4: Może jeszcze nie wiedzą dokładnie, co się wydarzy,
5: ale ufają.
0: I wtedy nagle rozlega się szum z nieba.
1: Dzieje apostolskie mówią, że był to szum jakby gwałtownego wichru.
2: Ten dźwięk napełnił cały dom, w którym przebywali.
3: Potem ukazały się języki, jakby z ognia.
4: I spoczęły na każdym z nich.
5: Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym.
0: To wydarzenie jest niezwykłe.
1: Jest pełna tajemnicy.
2: Wicher przypomina moc Boga.
3: Ogień przypomina światło, oczyszczenie i gorliwość.
5: A języki ognia pokazują, że apostołowie będą głosić Słowo Boże.
4: I że Duch Święty da im do tego siłę.
0: Apostołowie, którzy wcześniej bali się ludzi, nagle zaczynają odważnie mówić o Chrystusie.
1: To bardzo ważne.
2: Bo jeszcze niedawno zamykali się z lęku.
3: A teraz wychodzą do ludzi.
4: Głoszą zmartwychwstałego Pana.
5: I nie boją się świadczyć o prawdzie.
0: Duch Święty przemienia ich serce.
1: Nie czyni ich kimś zupełnie obcym.
2: Ale wydobywa z nich odwagę, miłość i wiarę.
3: Można powiedzieć, że apostołowie stają się naprawdę gotowi do misji.
4: Do głoszenia Ewangelii.
5: Do budowania chrześcijaństwa.
0: Dlatego Pięćdziesiątnica bywa nazywana Dniem Narodzin Kościoła.
1: Bo od tego momentu apostołowie zaczynają publicznie głosić Chrystusa.
2: A ludzie z różnych narodów słyszą ich słowa.
3: I co jest niezwykłe? Każdy rozumie ich we własnym języku.
4: To znak, że Ewangelia jest dla wszystkich.
5: Dla całego świata.
0: W dawnych czasach ludzie przy budowie wieży Babel przestali się rozumieć.
1: Ich języki zostały pomieszane.
2: A w dniu Pięćdziesiątnicy dzieje się coś przeciwnego.
3: Duch Święty nie niszczy różnorodności ludzi,
4: ale jednoczy ich w prawdzie,
5: wierze i miłości.
0: To bardzo piękne.
1: Bo pokazuje, że jedność Kościoła nie polega na tym, że wszyscy są tacy sami.
2: Ludzie mogą mieć różne języki, kultury i historie.
3: Ale w Duchu Świętym mogą należeć do
4: jednej Cerkwi,
5: do jednej wspólnoty zbawienia.
0: Czasem trudno jest nam mówić o Duchu Świętym.
1: Bo kiedy myślimy o Chrystusie, przypominamy sobie Ewangelię, Jego słowa, cuda, krzyż i zmartwychwstanie.
2: A kiedy mówimy o Bogu, Ojcu, myślimy o Stwórcy, o miłości i o opiece.
3: Natomiast Duch Święty może wydawać się bardziej tajemniczy.
4: Mniej widzialny.
5: Trudniejszy do opisania.
0: Ale Cerkiew uczy nas jasno, że Duch Święty jest Bogiem.
1: Jest trzecią osobą Trójcy Świętej.
2: Nie jest tylko symbolem.
3: Nie jest tylko uczuciem.
4: Jest prawdziwym Bogiem,
5: który daje życie.
0: W symbolu wiary mówimy i w Ducha Świętego, Pana Ożywiciela.
1: To słowo, ożywiciel, jest bardzo ważne.
2: Bo Duch Święty ożywia człowieka od środka.
3: Daje życie Cerkwi.
4: Daje siłę modlitwy.
5: Daje światło sercu.
0: Bez Ducha Świętego chrześcijaństwo byłoby tylko wspomnieniem dawnych wydarzeń.
1: A dzięki niemu jest życiem.
2: Żywym spotkaniem z Bogiem.
3: Żywą modlitwą.
4: Żywą obietnością Chrystusa w Kościele.
5: Żywą drogą do zbawienia.
0: Duch Święty działa w sakramentach Cerkwi.
1: Działa w chrzcie.
2: Działa w bierzowaniu,
5: które w prawosławiu nazywamy miropomazaniem.
3: Działa w Eucharystii.
2: Działa w spowiedzi.
0: Kiedy kapłan modli się podczas boskiej liturgii, prosi, aby Duch Święty stąpił na nas i na przedłożone dary.
1: To znaczy, że Eucharystia nie jest zwykłym symbolem.
2: Jest świętą tajemnicą.
3: Miejscem działania Ducha Świętego.
4: Miejscem spotkania nieba i ziemi.
5: Miejscem, gdzie Bóg daje się człowiekowi.
0: W modlitwie prawosławnej bardzo często zwracamy się do Ducha Świętego.
1: Szczególnie znana jest modlitwa Królu Niebieski, Cawiu Niebiesnej.
2: Królu Niebieski, pocieszycielu Duchu Prawdy.
3: Ta modlitwa jest krótka, ale bardzo ważna.
4: Nazywa Ducha Świętego pocieszycielem.
5: Bo Duch Święty pociesza człowieka nie powierzchownie, ale głęboko.
0: Nie chodzi o zwykłe pocieszenie, takie krótkie, dobre słowo.
1: Chodzi o pokój, który przychodzi od Boga.
2: O światło, które pomaga przetrwać ciemność.
3: O siłę, która pomaga nie poddać się w trudnościach.
4: O cichą obecność Boga w sercu.
5: Nawet wtedy, kiedy człowiek nie umie wszystkiego nazwać.
0: Duch Święty jest też nazywany Duchem Prawdy.
1: To bardzo ważne w dzisiejszym świecie.
2: Bo często słyszymy wiele różnych opinii.
3: Czasem trudno odróżnić, co jest dobre, a co złe.
4: Co jest prawdą, a co tylko pozorem.
5: Dlatego człowiek potrzebuje Ducha Prawdy.
0: Duch Święty pomaga nam zrozumieć Ewangelię.
1: Pomaga nam zobaczyć własne serce.
2: Pomaga nam przyznać się do błędu.
3: Pomaga nam szukać dobra.
4: Pomaga nam nie tylko żyć powierzchownie,
5: ale głębiej, bliżej Boga.
0: Pięćdziesiątnica ma też bardzo piękny wygląd w cerkwi.
1: Świątynie są przystrojone zielenią.
2: Wierni przynoszą gałązki, trawy i kwiaty.
3: Zielony kolor przypomina życie.
5: Przypomina, że Duch Święty ożywia całe stworzenie.
0: Kiedy wchodzimy wtedy do cerkwi, czujemy, że jest inaczej.
1: Jakby sama świątynia mówiła nam o życiu.
2: O świeżości.
3: O nadziei.
4: O łasce.
5: O obecności Boga, który wszystko odnawia.
0: To bardzo ważne, bo człowiek czasem czuje się zmęczony.
1: Czasem w sercu robi się sucho.
2: Czasem modlitwa wydaje się trudna.
3: Czasem brakuje radości.
4: A pięćdziesiątnicy przypomina, że Bóg może odnowić człowieka.
5: Tak jak deszcz odnawia ziemię.
0: W dniu pięćdziesiątnicy po boskiej liturgii sprawowane są także specjalne modlitwy kolanopokłonne.
1: To szczególny moment, bo po okresie paschalnym wierni znów klękają.
2: Klękanie nie oznacza smutku.
3: Oznacza pokorę.
4: Oznacza modlitwę całym człowiekiem.
5: Oznacza świadomość, że potrzebujemy Bożej łaski.
0: W tych modlitwach cerkiew modli się za cały świat.
1: Za żywych.
2: Za zmarłych.
3: Za ludzi cierpiących.
4: Za tych, którzy są daleko od Boga.
5: Za wszystkich, którzy potrzebują miłosierdzia.
0: To pokazuje, że Duch Święty nie zamyka człowieka w sobie.
1: Przeciwnie, otwiera serce dla innych.
2: Uczy modlitwy za cały świat.
3: Uczy współczucia.
4: Uczy odpowiedzialności.
5: Uczy miłości.
0: Warto też powiedzieć o ikonie Pięćdziesiątnicy.
1: Na tej ikonie widzimy apostołów siedzących razem.
2: Są przedstawieni w jedności i pokoju.
3: Nad nimi znajdują się promienie albo języki ognia.
4: To znak zstąpienia Ducha Świętego.
5: Znak Bożej łaski.
0: Często na ikonie jest też puste miejsce pośrodku.
1: Ono przypomina, że głową Kościoła jest Chrystus.
2: Apostołowie nie tworzą Kościoła według własnego pomysłu.
3: Oni są prowadzeni przez Boga.
4: Przez Ducha Świętego.
5: W jedności z Chrystusem.
0: Na dole ikony bywa przedstawiona postać symbolizująca świat.
1: Czasem nazywana jest kosmosem.
2: Trzyma ona swoje, które oznaczają nauczanie apostołów.
3: To pokazuje, że cały świat oczekuje światła Ewangelii.
4: Apostołowie otrzymali Ducha Świętego nie po to, żeby zatrzymać Go, tylko dla siebie.
5: Ale żeby nieść Chrystusa wszystkim narodom.
0: To jest ważne także dla nas.
1: Bo wiara jest nie tylko prywatną sprawą.
2: Oczywiście każdy ma swoje serce i swoją osobistą modlitwę.
3: Ale chrześcijanin jest też świadkiem.
4: Swoim słowem.
5: Swoim zachowaniem.
0: Czasem świadectwo nie musi oznaczać wielkiego kazania.
1: Może oznaczać spokojną dobroć,
3: uczciwość,
6: przebaczenie,
4: pomoc komuś słabszemu,
5: odwagą przyznania się do wiary.
0: Duch Święty działa właśnie w takich prostych, codziennych sprawach.
1: Nie tylko w wielkich wydarzeniach.
4: Nie tylko w życiu świętych z dawnych wieków.
6: Ale także w naszej szkole.
4: W naszych domach.
5: W naszych sercach.
0: Ktoś może zapytać, skąd mam wiedzieć, że Duch Święty działa w moim życiu?
1: To bardzo dobre pytanie.
4: Owocem Ducha Świętego jest spokój.
6: Miłość.
4: Cierpliwość.
5: Dobroć i wierność.
0: Jeżeli człowiek zaczyna bardziej kochać Boga i ludzi, to jest znak działania łaski.
1: Jeżeli potrafi przeprosić, choć wcześniej było mu trudno, to też jest ważne.
4: Jeżeli zaczyna modlić się szczerzej.
6: Jeżeli chce żyć uczciwie.
4: Jeżeli nie chce opowiadać złem na zło.
5: To widać, że Duch Święty porusza serce.
0: Oczywiście, człowiek nadal pozostaje słaby.
1: Nadal może się mylić.
4: Nadal potrzebuje spowiedzi.
6: Nadal potrzebuje pracy nad sobą.
4: Ale Duch Święty nie przychodzi do idealnych ludzi.
5: Przychodzi, aby słabych umacniać.
0: Apostołowie też nie byli doskonali sami z siebie.
1: Piotr wcześniej wyparł się Chrystusa.
4: Inni uczniowie uciekli w czasie męki.
6: Bali się.
4: Nie wszystko rozumieli.
5: Ale Duch Święty uczynił ich odważnymi i świadkami.
0: To daje nadzieję każdemu z nas.
1: Bo Bóg nie wybiera tylko najmocniejszych.
4: Bóg umacnia tych, którzy Mu ufają.
6: Nawet jeśli są słabi.
4: Nawet jeśli się boją.
5: Nawet jeśli dopiero uczą się wiary.
0: Pięćdziesiątnica przypomina także, że Kościół nie jest tylko organizacją.
1: Nie jest tylko budynkiem.
4: Nie jest tylko zbiorem zwyczajów.
6: Cerkiew jest żywa.
4: Ożywiana przez Ducha Świętego.
5: Prowadzona ku Królestwu Bożemu.
0: Dlatego kiedy przychodzimy do cerkwi, nie przychodzimy tylko na uroczystość.
1: Przychodzimy na spotkanie.
4: Z Bogiem.
6: Z drugim człowiekiem.
4: Z modlitwą całej cerkwi.
5: Z łaską Ducha Świętego.
0: Czasem młody człowiek może myśleć, że święta cerkiewne są dalekie od jego życia.
1: Że są bardzo dawne, poważne i trudne.
4: Ale kiedy zaczynamy ich słuchać uważniej, odkrywamy, że mówią o sprawach bardzo bliskich.
6: O lęku i odwadze.
4: O samotności i wspólnocie.
5: O potrzebie pokoju w sercu.
0: Pięćdziesiątnica mówi nam, że Bóg przychodzi do człowieka.
1: Nie tylko z zewnątrz.
4: Ale do samego wnętrza.
6: Do serca.
4: Do myśli.
5: Do życia.
0: Duch Święty pomaga nam nie być chrześcijanami tylko z nazwy.
1: Pomaga nam naprawdę żyć Ewangelią.
4: W szkole.
6: W domu.
4: Wśród przyjaciół.
5: W codziennych wyborach.
0: A teraz warto zapytać, dlaczego Święto Pięćdziesiątnicy nazywa się też Świętem Świętej Trójcy?
1: Bo tego dnia szczególnie widzimy działanie Świętej Trójcy w historii zbawienia.
4: Ojciec posyła Ducha.
6: Syn obiecuje Ducha swoim uczniom.
5: A Duch Święty zstępuje na apostołów.
4: I prowadzi.
0: Bóg jest jeden, ale w trzech osobach.
1: Ojciec, Syn i Duch Święty.
4: To wielka tajemnica.
6: Nie da się jej wyjaśnić tak prosto jak zadania z matematyki.
4: Ale można ją przyjmować w wierze.
5: I przeżywać w modlitwie.
0: Święta cerkwi nie są tylko lekcją religii.
1: Są wejściem w tajemnicę.
4: W modlitwę.
6: W piękno nabożeństwo.
4: W ciszę serca.
5: W obecność Boga.
0: Pięćdziesiątnicę szczególnie czujemy, że wiara jest żywa.
1: Że nie chodzi tylko o pamięć o tym, co było dawno temu.
4: Bo Duch Święty działa także dzisiaj.
6: W cerkwi.
4: W sakramentach.
5: W ludziach, którzy szukają Boga.
0: Pięćdziesiątnica ma też jeszcze jedną bardzo ważną stronę.
1: Jaką?
0: Uczy nas, że Bóg nie tylko mówi do człowieka z daleka.
4: Ale przychodzi blisko.
6: Duch Święty zamieszkuje w sercu człowieka.
4: Oczywiście nie w sposób magiczny.
5: Ale przez łaskę, modlitwę i życie w cerkwi.
0: Człowiek może być świątynią Ducha Świętego.
1: To bardzo mocne zdanie.
4: Bo oznacza, że nasze życie nie jest nieważne.
6: Nasze słowa nie są nieważne.
4: Nasze wybory nie są nieważne.
5: Nasze serce jest miejscem walki o dobro.
0: Duch Święty pomaga człowiekowi wybrać to, co prowadzi do Boga.
1: Pomaga odrzucać egoizm.
4: Pomaga walczyć z gniewem.
6: Pomaga uczyć się cierpliwości.
4: Pomaga kochać nie tylko wtedy, gdy jest łatwo,
5: ale także wtedy, kiedy trzeba się wysilić.
0: To bardzo ważne dla dzieci i młodzieży.
1: Bo w młodym wieku człowiek uczy się, kim chce być.
4: Uczy się przyjaźni.
6: Uczy się odpowiedzialności.
4: Uczy się modlitwy.
5: Uczy się rozpoznawać dobro.
0: Duch Święty nie zabiera nam wolności.
1: On jej nie niszczy.
4: Przeciwnie.
6: Pomaga człowiekowi naprawdę być wolnym.
4: Bo prawdziwa wolność to nie robienie wszystkiego, co przyjdzie do głowy.
5: Ale wybieranie dobra.
0: Pięćdziesiątnica przypomina, że apostołowie po otrzymaniu Ducha Świętego nie zostali w zamkniętym domu.
1: Wyszli do ludzi.
2: Zaczęli mówić.
6: Zaczęli świadczyć.
2: Zaczęli głosić Chrystusa.
5: I tak rozpoczęła się droga cerkwi przez świat.
0: Ta droga trwa do dziś.
1: Przez wieki zmieniały się państwa, języki i zwyczaje.
2: Ale Duch Święty nadal prowadzi cerkiew.
6: Nadal rodzą się święci.
4: Nadal ludzie odnajdują wiarę.
5: Nadal człowiek może się nawrócić.
0: To daje wielką nadzieję.
1: Bo świat czasem wydaje się bardzo niespokojny.
2: Jest dużo hałasu.
6: Dużo pośpiechu.
2: Dużo zamieszania.
5: A Duch Święty przynosi pokój.
0: Nie taki pokój, który oznacza brak problemów.
1: Ale taki, który pozwala nie zgubić Boga pośród problemów.
2: To pokój głęboki.
6: Cichy.
2: Mocny.
5: Pochodzący z modlitwy.
0: Czasem wystarczy krótka modlitwa. Duchu Święty, przyjdź i zamieszkaj we mnie.
1: Albo Królu Niebieski, Pocieszycielu, Duchu Prawdy.
2: Taka modlitwa może pomóc przed nauką,
6: przed trudną rozmową,
2: przed spowiedzią,
5: przed ważną decyzją.
0: Bo Duch Święty nie jest tylko tematem audycji.
1: Jest tym, do którego naprawdę możemy się modlić.
2: Możemy Go prosić o mądrość.
6: O czyste serce.
4: O odwagę.
5: O miłość.
0: Na koniec warto jeszcze raz przypomnieć sobie obraz Pięćdziesiątnicy.
1: Apostołowie zgromadzeni razem.
2: Szum z nieba.
6: Języki ognia.
4: Odwaga zamiast lęku.
5: I początek głoszenia Ewangelii całemu światu.
0: To święto mówi nam, że Bóg spełnia swoje obietnice.
1: Chrystus obiecał Ducha Świętego.
2: I Duch Święty zstąpił.
6: Apostołowie czekali.
2: Modlili się.
5: I zostali umocnieni.
0: Może więc także my powinniśmy uczyć się cierpliwej modlitwy.
1: Nie tylko prosić szybko i od razu się zniechęcać.
2: Ale trwać przy Bogu.
6: Czekać z nadzieją.
2: Otwierać serce.
5: I ufać, że Bóg działa.
0: Pięćdziesiątnica jest świętem wielkiej radości.
1: Ale nie jest to radość płytka.
2: To radość płynąca z obecności Boga.
6: Z tego, że Kościół nie jest sam.
4: Z tego, że Duch Święty prowadzi wiernych.
5: I że człowiek może zostać odnowiony.
0: To święto uczy nas jedności.
1: Uczy nas modlitwy.
2: Uczy nas odwagi.
6: Uczy nas pokory.
4: Uczy nas otwartości na Boga.
5: I przypomina, że bez Ducha Świętego nie możemy naprawdę żyć duchowo.
0: Może więc po tej audycji ktoś z naszych słuchaczy podczas święta Pięćdziesiątnicy zwróci uwagę na zieleń w cerkwi.
1: Albo na słowo modlitwy Królu Niebieski, Ceru Niebiesny.
2: Albo na ikonę apostołów zgromadzonych w jedności.
6: Albo na modlitwy, podczas których trzeba stać na kolanach.
4: Albo po prostu poprosi Ducha Świętego o pomoc w swoim życiu.
5: To już będzie bardzo dużo.
0: Bo właśnie od takich prostych kroków zaczyna się głębsze przeżywanie świąt.
1: Od uważnego słuchania.
2: Od szczerej modlitwy.
6: Od pytania, co Bóg chce mi dziś powiedzieć.
4: Od pragnienia dobra.
5: Od otwartego serca.
0: Audycję przygotowali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Filip Michał Taleszewski,
4: Alisa Holik,
1: Zofia Korcz,
5: Dominika Janusz,
6: Nina Korcz
2: i Adriana Mangal, pod opieką nauczycielki Katarzyny Kiczko.
7: Do usłyszenia w kolejnym

Za nami audycja przygotowana przez dzieci z niepublicznej szkoły świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. A już punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja.

bractwo trzech świętych hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku, serdecznie zaprasza już 18 czerwca na 27 już pieszą pielgrzymkę do Piatynki w parafii Topolany. O godzinie 10 molebień w monasterze w Zwierkach, o godzinie 12 modlitwa przy krzyżu w Rafałówce, o godzinie 15.30 modlitwa przy pamiątkowym krzyżu w Folwarkach Tylwickich, o godzinie 16.30 poświęcenie wody w Istoczniku, o godzinie 18.00 całonocne czuwanie, o godzinie 22.00 akafisty do Matki Bożej i za zmarłych, o północy, a następnie rano 19 czerwca o godzinie 9.00 święta liturgia. Organizowany jest również transport busem, odjazd o godzinie 15.15, a przyjazd około godziny 21.00. Informacje i zapisy pod numerem telefonu 516 192 788 516 192 788.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 12 czerwca i 30 maja zgodnie z kalendarzem juliańskim. W sposób szczególny cerkiew wspomina dziś świętego Izaaka Wyznawcy z Dalmacji oraz świętego Barłaama z Hutyni. Przed mikrofonem Katarzyna Waśkowska. Serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszych wiadomościach powiemy o molebniu w intencji krwiodawców oraz o uroczystościach ku czci białostockiej ikony Matki Bożej. Parafia prawosławna świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku zaprasza na wspólną modlitwę w intencji krwiodawców. Molebień odbędzie się w katedrze świętego Mikołaja w niedzielę 14 czerwca o godzinie 17:30. Po wspólnej modlitwie zapraszamy na krótkie spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy świętego Mikołaja 5. Będzie to okazja, aby się poznać, zintegrować oraz wymienić doświadczeniami. Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy krwiodawców będą mogły porozmawiać z doświadczonymi już krwiodawcami i zadać nurtujące je pytania. Wydarzenie ma związek z obchodami Światowego Dnia Krwiodawcy 14 czerwca 2026 roku. Jedenastego czerwca w białostockiej katedrze świętego Mikołaja odbyły się uroczystości ku czci białostockiej ikony Matki Bożej. W przeddzień święta Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański, odprawił nabożeństwo całonocnego czuwania. Głównej liturgii świątecznej przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej, biskup supraski. Uroczystości zakończyła procesja z białostocką ikoną Matki Bożej, po której biskup Andrzej podziękował tłumnie przybyłym wiernym i duchowieństwu za obecność, a proboszcz katedry świętego Mikołaja wyraził swoją wdzięczność biskupowi za przewodnictwo w boskiej liturgii. W wygłoszonej homilii biskup Andrzej podkreślił szczególne znaczenie Bogurodzicy jako opiekunki wiernych i orędowniczki przed Bogiem. W swoim kazaniu przypomniał historię cudownego wizerunku oraz jego rolę w życiu duchowym mieszkańców Białegostoku i całego regionu. Hierarcha zachęcał wiernych do modlitwy, umacniania wiary, zachowywania jedności oraz naśladowania pokory i posłuszeństwa Matki Bożej.

0: Prawosławny ośrodek Miłosierdzia Eleos diecezji białostocko-gdańskiej już od 30 lat wspiera osoby w trudnej sytuacji życiowej. O działalności ośrodka, obchodach jubileuszu i planach na przyszłość rozmawiamy z dyrektorem, ojcem Rodionem Kondraciukiem.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: W studiu Radio Ortodoksja gościmy dziś ojca Rodiona Kondraciuka, proboszcza parafii w Królowym Moście, a także dyrektora prawosławnego ośrodka Miłosierdzia Eleos. Sława Jezusu Chrystu.
3: Sława w wieki.
2: Jest nam niezmiernie miło gościć ojca w naszym studiu. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. A spotkaliśmy się dziś, aby porozmawiać nieco o prawosławnym ośrodku Miłosierdzia Eleos diecezji białostocko-gdańskiej, którego ojcze jesteście dyrektorem. Ośrodek w bieżącym roku będzie obchodził wyjątkowy jubileusz 30-lecia swojej działalności. Jak ogólnie funkcjonuje ośrodek, czym się zajmuje, jak to wygląda?
3: Ośrodek ma bardzo szerokie spektrum działania. Oczywiście są dwie podstawowe działki, w których cały czas jesteśmy. To jest pomoc dzieciom w naszych placówkach, specjalistycznych placówkach pobytu dziennego oraz pomoc osobom w kryzysie bezdomności. I to jest ta stała, od lat funkcjonująca dziedzina, w której jesteśmy, ale zdarzają się też jednorazowe różne akcje, które wynikają z potrzeby, czyli kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, pomagaliśmy uchodźcom wojennym, kiedy była powódź, zbieraliśmy dary. Wcześniej jeszcze, kiedy były konflikty, czy to w byłej Jugosławii, też pomagaliśmy tam, czy inne zdarzenia, których nie dało się przewidzieć. Tam, wszędzie, gdzie możemy pomóc, to staramy się to robić.
2: To na pewno piękne i bardzo wartościowe dzieła dla naszej społeczności. A jaki czas już jesteście dyrektorem prawosławnego ośrodka Miłosierdzia Eleos? Jak się czujecie, ojcze, z tą funkcją?
3: No, jako dyrektor jestem półtora roku. Zacząłem w styczniu ubiegłego roku pełnić tą funkcję. Ale związany z ośrodkiem Eleos jestem dosyć długo, ponieważ jeszcze jako uczeń szkoły średniej byłem wolontariuszem tego ośrodka. Później, kiedy byłem proboszczem na Warmii, w Urnecie, też udawało nam się nieraz współpracować z Eleosem. Razem organizowaliśmy obóz dla dzieci. A jak się czuję? Oczywiście funkcja dyrektora to przede wszystkim administracja i trzeba o tym pamiętać, czyli coś, co nie jest przyjemne, ani nikt tego nie lubi, ale ktoś to musi robić zawsze. Bardzo cieszy fakt, że faktycznie w Eleosie przyjemnie jest pełnić tą funkcję, ponieważ mamy doskonałych pracowników, doskonałych ludzi, którzy są wokół, którzy zawsze nam pomagają, kiedy nie wiemy, jak coś mamy zrobić. Tak więc na pewno przynosi dużo braku czasu, ale też dużo radości, że faktycznie coś udaje się nam.
2: Jak wspomniałam na początku rozmowy, ośrodek w bieżącym roku obchodzi jubileusz 30-lecia swojej działalności. Jakby ojciec podsumował te lata? Co takiego ważnego się wydarzyło?
3: Tak, 30 lat na ośrodek Miłosierdzia to jest bardzo dużo. W Białymstoku istnieją trzy organizacje, które mają taki długi staż. To jest troszeczkę starsze od nas. Monarch, Caritas, no i potem właśnie prawosławny ośrodek Miłosierdzia Eleos. Co charakteryzuje nas, to myślę, że spokój w rozwoju. Zaczynaliśmy od wydawania zup, gdzieś tam pojedynczych jakichś akcji, a dzisiaj mamy najwięcej placówek dla dzieci w Białymstoku. Dzisiaj mamy całe dzienne centrum aktywizacji przy ulicy Warszawskiej. Jesteśmy już postrzegani jako poważny partner do wszystkich projektów, do rozmów i to jest właśnie chyba ta charakterystyczna właśnie działalność naszego ośrodka, czyli spokojny, stabilny, ale cały czas rozwój i odpowiadanie na bieżące potrzeby, bo te potrzeby też zmieniają się może nie każdego roku, ale co jakiś czas trzeba troszeczkę modyfikować to, co robimy.
2: Czy są organizowane jakieś szczególne uroczystości związane z obchodami tego jubileuszu?
3: Tak, w sumie już rozpoczęliśmy nieoficjalne obchody jubileuszu. Rozpoczęliśmy je w Królowym Moście, gdzie udało się zorganizować festyn rodzinny. Jest to na trzeci dzień pięćdziesiątnicy. Jest święto, tak zwane święto cerkwi w Królowym Moście. Jest to dzień, w którym ta cerkiew została wyświęcona. I w tym roku rozpoczęliśmy boską liturgią, w czasie której modliliśmy się szczególnie o pracowników i podopiecznych Eleosu. A później dołączyły do nas dzieci, nasi podopieczni z Eleosu, przyjechali z Białegostoku, posadziliśmy z tej okazji 30 buków i mieliśmy ten czas na zabawę, na integrację. Ale głównymi obchodami to będzie wydarzenie, które odbędzie się 15 czerwca. Jest to dzień powołania Eleosu do życia. Tego dnia w 1996 roku został powołany Eleos. I w kinie Ton, mamy nadzieję, będą bardzo już uroczyste będzie spotkanie z liczną rzeszą gości, mały koncert organizujemy tam, tak więc wszystkich też staraliśmy się wszystkich i byłych pracowników i byłych wolontariuszy zaprosić, ale może do kogoś nie dotarliśmy, tak więc korzystając z okazji też chciałbym przekazać to zaproszenie, bo szczególnie dla nich jest to organizowane, dla tych, którzy tworzyli w jakiś sposób naszą społeczność, naszą rodzinę Eleosu.
2: Również serdecznie zapraszamy do udziału w tych obchodach i wracając jeszcze na chwilę do działalności i zakresu obowiązków Eleosu, jak zmieniała się misja i zakres działalności na przestrzeni tych trzech dekad?
3: Tak jak wspomniałem, zaczynaliśmy od małego pokoiku, gdzie pan wiceprezydent, pierwszy dyrektor Eleosu Marek Masalski wraz z naszą koordynatorką świetlic Martą Chomaniuk siedzieli tak naprawdę i rozmyślali, jak tu zacząć, co tu zrobić. Ale zaczęli od konkretnych działań. To jest właśnie typu pomoc dla osób potrzebujących w postaci zup, w postaci paczek. Powoli te struktury się rozwijały, powoli w przedział pomocy, w której braliśmy udział, zwiększał się. Zaczęliśmy, dawniej to nazywało się świetlice socjoterapeutyczne, otwierać te świetlice, dzisiaj placówki pobytu, specjalistyczne placówki pobytu dziennego, gdzie skupiliśmy się na pomocy dzieciom, ale też nie pozostawiliśmy w pomocy dla osób szczególnie potrzebujących, szczególnie też w kryzysie bezdomności. Cały czas to ewoluowało, spokojnie zwiększaliśmy zasięg naszego działania oraz osoby, które obejmowaliśmy naszą pomocą. No i myślę, że cały czas też będzie to też w jakiś sposób się zmieniać. Rzeczy, które 10-20 lat temu wydawało się, że są niepotrzebne i nawet nikt nie pomyślał o takich, okazuje się, że dzisiaj są wręcz niezbędne w naszej pracy.
2: Funkcjonowanie takiego ośrodka na pewno wymaga zaangażowania wielu osób. Jaką rolę w działalności ośrodka odgrywają wolontariusze i kto może pomagać? Czy jest tutaj jakiś przedział wiekowy? Może ktoś z naszych słuchaczy chciałby wspierać takie działania i się zgłosić? Jak to wygląda w praktyce?
3: Pomagać może każdy. I to doskonale widać w naszych placówkach. Dzieci mniejsze z opiekunami pomagają nam w zbiórkach żywności w sklepach, w zbiórkach przedświątecznych. Studenci przychodzą, pomagają dzieciom w świetlicach, pomagają im w odrabianiu lekcji, pomagają w kształtowaniu też ich osobowości, ale mamy też i seniorów, seniorów, wolontariuszy, którzy może nie zawsze dadzą radę być u nas, ale kiedy jest taka możliwość, to przychodzą i też pracują z nami. Sami zwykły uśmiech, zwykła rozmowa, zwykłe powiedzenie dzień dobry do drugiej osoby bardzo dużo daje w naszych placówkach. Tak więc pomóc może każdy, w każdy sposób i zapraszamy do naszych placówek. Z miłą chęcią przyjmiemy każdego wolontariusza.
2: Cieszymy się, że tyle osób się angażuje i zapraszamy w imieniu Ojca Rodiona nowych wolontariuszy. A jakie wyzwania stoją przed prawosławnym ośrodkiem Miłosierdzia Eleos? Może są też jakieś plany, pomysły na dalszy rozwój?
3: Staramy się za dużo nie planować, bo życie weryfikuje bardzo szybko nasze plany. Ale też oczywiście nie możemy pozostawiać to samemu sobie. Chyba największym problemem takich organizacji to jest pisanie grantów, pisanie projektów, czyli

0: W planach oczywiście chcielibyśmy, żeby Elaos cały czas się rozwijał, żebyśmy mogli pomagać szerszemu gronu osób, nie tylko osobom bezdomnym, ale też osobom starszym, których jest coraz więcej i których faktycznie to zapotrzebowanie istnieje. Jak wyjdzie, jak Bóg błogosławi, zobaczymy, ale cały czas staramy się, żeby faktycznie dotrzeć do każdego, kto tej pomocy potrzebuje. W jakikolwiek sposób pomocy, czasami materialnej, a czasami po prostu bycia drugiej osoby.
1: Oczywiście mamy nadzieję, że z Bożą pomocą wszystkie cele uda się zrealizować i ośrodek będzie nadal funkcjonować tak dobrze jak teraz. I zbliżając się już do końca naszej dzisiejszej rozmowy, gdyby miał ojciec w trzech słowach podsumować taką ogólną ideę i sens działalności prawosławnego ośrodka miłosierdzia Elaos, to jakie słowa by to były?
0: W trzech słowach jest niezmiernie trudno, ale myślę, że jedno słowo by się powtórzyło, to na pewno człowiek. Człowiek jest w centrum naszego działania. Człowiek jest tym, któremu chcemy pomóc. Człowiek jest tym, do którego skierowana jest nawet nasza nazwa, czyli miłosierdzie. Bóg umiłował świat, umiłował człowieka. My chcemy przedłużać tą misję dalej, miłować drugiego człowieka i pokazywać, że każdy z nas jest tak samo ważny, tak samo dobry, tak samo potrzebny dla drugiego, jak każdy inny. Nie ma tego lepszego, nie ma tego gorszego, a faktycznie w centrum powinien być człowiek i jego rozwój.
1: I na tym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Serdecznie zachęcamy do czynnego wspierania i angażowania się we wszystkie akcje prawosławnego ośrodka miłosierdzia Elaos diecezji białostocko-gdańskiej, który już od 30 lat prowadzi działalność charytatywną i pomaga osobom w trudnej sytuacji życiowej. Przypominamy o obchodach jubileuszu już 15 czerwca o godzinie 13 w kinie Ton. A ja serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem w studiu Radio Ortodoksja był dziś ojciec Rodion Kondraciuk, proboszcz parafii w Królowym Moście, a także dyrektor prawosławnego ośrodka Miłosierdzia Elaos.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Ortodoksja.

Za nami rozmowa z ojcem Rodionem Kondraciukiem, dyrektorem prawosławnego ośrodka Miłosierdzia Eleos diecezji białostocko-gdańskiej. A już za chwilę, drodzy słuchacze, zakończenie audycji oraz modlitwy wieczorne.

Drodzy słuchacze, powoli zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji. Zanim się pożegnamy, jak każdego wieczoru zapraszam do wspólnej modlitwy. Na kolejne spotkanie na antenie Radia Ortodoksja zapraszam już jutro, tradycyjnie o godzinie 16. Ja już żegnam się z Państwem i życzę dobrej, spokojnej nocy. Za wspólne chwile przy radiu dziękuję serdecznie, Katarzyna Waśkowska. Sława Jezusu Chrystusowi.